Rambo ostara se doktorat napisa se komisija sastala se doktorat odjeba se jebika jebika Rambo jebika jebika